0: Ha? A co ty nie ruba?
1: Zviri kuvhira kuno kuradio Mosambike Beira mangwanano chishanu chosomana. Tichete zuva liri kuita masikati. Majimai zviri kuita kudini kumuziyo?